0: bilg nasches Tier. Hei stocht sich tschinsch, pschiteke hotzotsche. Nei, nadji unies puschit, sotti stolleras nimo punge. Se man heduschka, jesa svoi jens nischi crescendo huboko naschim hutschmnem archiveru, a niko trebulle nesnates spiru pschetzta jo kisch, pak so pschirschim jaradere, nat tutschas ne wüsoke temperature hodja.
1: Crescendo. Hutschwa, krotko a svotko.
2: Hat runje stutun instrumentalny spiew pomałku zapocznie, so tempo tuteje kuparskeje reje z bokową pospoch i pospieszuje. Komponował je spiew czwon delniowużiskeje folklornie skupiny Drewianki, Gerhard Pauka. Ves Czechowacym spiewje dżewo czopwy dużny dżin. Tych miach mydrie we zajszwychtniach nadosć. Melodia spiewa je kietro znata snać ju nichtu. Wuhoda?

0: To jeszcze podałku, szak jest ladajo na horco tu, też netko konstydzenia wodprawiwo, ale tu tą konstydzenia miały się w Mecklenburgskiej jezorynie blisko Lerca z ludźmi, tam świeci tu chwilu wiaca, czy dobrze się mu przedstawić 40 tysiąc ludzi, tak mianowany Fusion Festival, Mateo.
1: A czera wieczor siedmich, dobiachu tam program za dwie godziny przed onycz, blisko festiwalnie leżonosce jest na polu paliwo. Wopytowario dobiachu sopodać na przyzemiszczo letaniszcza, kiś tam je, zobychu zawieszczeny byli, a wokół wieczor dziewiczych bie wojen potem zhaszane. Na doru ma decytysac kwadratnych metrach jest o tam paliwo. Policja przepytuje nitko też dla zapalerstwa. Hacz do niedzielę, woczakuje tam na Fusion Festivalu doru 5 až 60 tisíc lidí.

0: Ale kine je tukvilo dre zaujšče gjara kod, no? A džesče jace v cokvi, a tež budeskim studiju mi je zima na noj, ja sem jenoš takih šlapkach, a to pocijo hodži na fop, hodže, bitneš.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Džisvauk.
2: Dobre ranje. Związkowe przedsiedztwo domowiny starości są o zawieszczenie sarbszczyny na szulach we Zakskiej. Przedseda Dawid Statnik je czaraz dejszczo na Zakskie kultusowe ministerstwo swał. Tam są w uzbynie, że jest spychowanie serbskiej rzeczy w ustawo prawniski nadok. Gremi namówia statne knieżostwo dole też personelne złoprodzić, dokąd stehewak, gubwanski nadok, a przychod serbskiej rzeczy worożeni. Za domowinu rieka to, że w serbskich szulach przed każdej radunu wuczo albo wuczoka stej, gdyż serbszczynu w obkniży, a ju samozrozumliwe we szulskim szednym dniu nawożuje. Kostanska gmienska rada je czara w obsamknowa zryczenie z architektom za twa nowej gradunie woniowej wobory w Kostczycach. Architekt Marko Dzisok przełza nadawk za planowanie adolat twarskich napraw nowej gradunie, kotraż ma nastać na leżoności niedyszego gmienskiego zarada w osryczsy. Twa ma płacić niszto wiacać 1 milion euro, dwie cieczynie tutaj zumy finansuje gmina z pomocą spychwanskich zrytków, a z osobitego Zakskiego fonsa za komuny. Czas prówaniu je na wyższych szulach nimo. W Ralbicach są szice cice, czo wodkanice swoje prówania w obstali ryka ze szule, też we Woklicach są szice w osama cice, czy szuloko a szulorio prówanie w obstali. Najlepsza szuloka z przeryską 1,1 bie Helena Mikłoszkiec z dzieli kubwaniszcza. W Slepom je prówania z 5,50 szuloku a szulorio 4,5 z mistrzowo. Nietko hotujesz so nauszych cio szulach na dżęsniszu wodkaniczku. Swoje usłyszenia już dostało je w 8.30 czy wodkaniku Radworskiej szule dr Maria Golmusec minione piatk. Najlepsza szuloka by tam Frida Nordnikec z przeryską 1,2. Gmienska radziczelka a gmienscy radziczelio gminy Ralbice Różant są czera we Wasku na swoim posiednim posiedzeniu do lecznie przestoki 6 nadawków za naszelako rysze dzieła za nuotwa jedno poskodowego hotowo otwarenia w Ralbicach przepodali. Tak miastu im nadawki za cichy kryjowskie dzieła, zatwa w okno a suchotwarskie dzieła. W budyskim spiatym jezore są aktualnie silne rozmnożenie młodych mokrycu, niemscy blaualgen zwieszczyli. Strodniski zarad manuje, że może bakterie w osobie pola dzieci a jara sensibilnych osobów strodniskie czerze zawinować. Dodla so doporucza, że so tu chwilu nichtu na blakach z jara zeleni wodu nie kupa. Tamne wolnočasne poskytki pri jezoru, kajš v upoštjenje čomu, minigolf abo Važinski park sú dale otevrene. A to one vichu, naše povestče, kiš namakače tež na naše internetovej strone, rune takéž v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestem pokaza živé slibrotu budešenie hižo 21 stopňu. Dženca znova tojšto sonca po pomlitma močele ostane tuž sucho a žive slibro te docpie dženca v horni vúžice maksimálne 40 stopňu. Jutce viesča potom 80 stopňu a nedželu samo 90 stopňu a od ponžele to ma so zaso raz podešťovač.
0: Na druhách ničo neštaš mô nekak mylič abo hačič tojš Przyjedźcie dery do dżęcniejszego piatka 4 po napół 8.
1: Serbski rozwóz.

Niemsko-serbskim ludowym dziewadle dożywić dżęsa wieczor dujonsku hudbu pod hesłom z nowego świata do Budyszina. Ta zara je tam ameryjski orkestr, kisierunie we Łużycy z hostczom. Młodzi hostczo hudza zromadnie z młodzińskim dujonskim orkestrom Budyszin. Dżęsa wieczor siódmych Niemsko-serbskim ludowym dziewadle. W Niemcach sto kunstudzenia sveči dženca a judce przeprosza tam na party, a to stajne vo 21 hodzin, z wele hučbu. Sapski gitarist Matijo Hornisch zapiska duetče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturni zároče sapsko ludova ansambla, potekim ve Sundowneru judce večo na po 8. Letni koncert Cora Mea za niedzielu bytum planowane, tun bu horcoty dla odprajne, a nowy termin co hisze z czasom z dżili. Biehu swoich stawizno je serbski lud, przeczeske zwiski z drugimi swojanskimi ludami pistował, tute lit stotki dołhe wliwy, su też we zbierkach serbsko muzea swoje sledy zaostajli, a niekotre możecie se trajni wustańce wobladać, a na wose bite wiedzenie, tomu, že nedelu prošení serbsko-rečné vedenie započne so 17 hodinách. Svedenský džin skvátnostne 257 letno jubilea bratrovské jednoty. V malom veku je sveča nedelu a to od dopoudňa na po jednačeš.

Dzięce rano sem wam hižo pojedała zo ludzo we szwicarskim mieście Baselu, pak do ryki skocza do Ryna, kiba zo so mieszczanskich studniach kupaja, što się tam wuraznie dolene. Do Ryna niekotre o szkoli dziwne skutkuje, gdyż tam we bikiniu abo kupanskich koluach wokoło bejaż, ale Baselczynia a Baselczanki są so hinakacz znano niekocy turyscza dawno na to zwuczyli, szako to kuźdze lieto tam czynia. A ja szako mnozy w oprodzie rady w takim zjawnym bazenku seja samo puaja. A jeszcze nieszto cele zajmowe, 30 kilometrów jużnie austrijskie stolice Wina we Feslauje maja we tamniejszych zjawnych kupilach samo stwiczki, kiś mus wotnajecz. Z twa, ze skuchniu a lodziu. Wokoło dziwy dziesać taki stwiczku, albo kabanu kajsz na to praja. Tam majak wotnajeniu, a poprom su te przecotyś wukniowane tak pożadane one su. Na liścine czakacych z tej tysac mienu. To zmija lieta czakacz. A Toriane, gdyż masz tutaj zbożo, ci, kiś tam w lecznym czasu bydla, albo przebywaja, maja zwonka wotorensko czasa cywu kupil za siebie. No to nie trzeba szło prodzie nidze do duola rajtwacz. 8 hodzin, 21, za dżewecz, męczyno budże, napu dżewecz.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Związkowe przedsedztwo domowiny starosti są o zawieszczenie serbszczyny na szulach w Zakskiej. Przedseda Dawid Statnik je czeraz te jeszcze na Zakskie kultusło ministerstwo słał. Tam są wózbynie, co jest spychowanie serbskiej rzeczy w ustawo prawniski na rok. Gremi namówia statne knieżostwo, tole też personelne zwoprawdzić, dokąd z tej hewak kubwański narok a przychod serbskiej rzeczy wohożeni. Za domowinu rzeka to, co w serbskich szulach przed każdej riadunu wucza albo wuczaka z tej, kiedyż serbszczynu wobknieży a ju samozrozumliwe w szulskim szednym dniu nawożuje. Kroščanska gmenska rada je čera vopsamknula zričenje s architektom za tva nove gradunje vonjove vobore v Kroščicach. Architekt Marko Gisvok preuza nadavk za planovanje a dolat tvarskih naprav nove gradunje, kotraž ma nastač na ležunost či njedeša gmenska zarada vosrič s. Tva ma pfačič nešto vjacač 1 milijon euro. Dve cečine tudi zume financuje gmena s pomocu spihvanskih sredkov a z vosebitega Zakskega fonca za komune. Čas prúvanju je na vyšších šulách nimo. V Ralbicach sú šice cice, čo vodkarnice svoje prúvania v obstali rika ze šule. Tež v Voklecach sú šice 8 a cici šulokov a šulorov prúvanie v obstali. Najlepša šuloka s přerieskom 1,1 bie Helena Mikvoškec z Čili Kubvaniščo. V Slepom je prúvania z 55 šulokov a šulorov 4,5 zmištrovalo. Nietko hotuja sa na všech cio šulách na džensnišu vodkarničku. Svoje usvedčenia hižo dostalo je 8.30 vodkarniku Radvorskej šule dr. Maria Golmusec minenem piatk. Najlepša šuloka bie Frida Nordnikec z přeriskom 1,2. Gmenska radičelka a gmenska radičeljo gmene Ralbice Rožant sú čera v Vasku na svojim poslednim posedženju do lečne přestavky 6 nadavkov za najšelako riše dživa za nootvo jednoposkodového hotového tvarenja v Ralbicach přepodali. Tak miestrujem nadavky za cechy krejovske dživa, zatva v okno a suchotvarske dživa. V budyskim spiatym jezore sú aktuálne silné roznoženie modrých mokricov. Niemce sú to blaualgen zvestčili. Strôdnický zárad vánuje, zo môža baktérie vo sebe džičí a jara senzibilných osobu strôdnické čeže zavinovač. Dodľa sa doporúča, co sa tu kvílu nichtu na blakách z jara zelenej vodu niekúpa. Tamne voľno časte poskytky pri jezoru, kaž v upoštenie čomu, minigolf abo krosnvanský park sú dále otevrené. A to one bichu. Naše povestče, kiš namakače, tež na naši internetuje strone, a ve naši damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro ve budišine, te pokaza tu kvilu 24 stopnjov dženca modre nebio. To je što svunca, vostanje suho. Žive slibro, te pak mahiš nešto predvidjane dženca maksimalne 40 stopnjov. Juce dobijeme so potom nastajič na 80 stopnjov, neđelu potom 20 stopnjov, a od ponđele. Od ponđele to ma so zaso raz podešćovač.
2: Beras teki voprođe kurdne zimne lunk. Na počach, na druhách, šiklo dere beži, tuž přijedšte dere do džensnišo pjatka a konca tydženja.
0: Serbski rozvoz.

Garcotet la upadnu, na końcu tygodnia, niekotare svižinja albo zaredowania, tak predny svižin piacu deśnia. W naszym programie pewnie, że lesmy jeszcze na to pokazali, co tam szo pobituju. Ten dzień nim to byś akle na zimie, ten svižin piacu. Jo, ale kto go co, albo może tak przy piacu stojasz, przy 100 gradach. Nasz program pak nie upadnia, hube studiu tak nie oprzeszał po tak, aż mogę was pestrowić, a wam redny żeńczyc, że ja sam Ania Kochol-Schwarzowa. Ja sam im się aż się zaszedł, ale swoje oblubowane Bramborskie Serskie Radio.

0: Jo, toja myslicka. Zagrodku za princesnu treba. Tak mežo kušte žen na kvetki gledaš.
1: Marlenka nie treba dvojko pytaš. Net za peskovim kaščikom jo pelo ze žitom. A na samej kšomje rostu modracki. Čošku dalej stoje rumanki. Teke vid nich Marlenka nekotare veči pojo.
0: Modracki mam, rumanki mam, ale jano modra bivo žote kvetki. Tojo teke jadne princesne pševestudne. Znaš hustši nieco vysebnego namakam.
1: Malenka se rozgledujo. Na prietne poglednienie nie viži hynakše kvitki. Čošku daloko pak nieco žutego viži. Malenka poskokujo a viasove ptamko ženio.
0: O, kak se vam živnen kvitkam groni, ugledajšo ako mave kerk. A kak rednje vykvišošo, vaša žouta bava bystči ako zvoto. Jo, taka kšasnost čistči v zagrože princesni filujo.
1: Ako Malenka prietne gavuski večipujo, jo naraz nekakke stukanje svišaš.
2: Aua, aua, co godla se naš sraniva? Njamaš ka žetnu učobu?
0: Kto ho poveda? Sem ga nieco svišava, ale nikogo v nevižim.
2: Hej, glida do tvojej ruki. My to smy, kvitki. Nevižiš nas?
3: Halo. Halo.
1: Njento, akle Malenka makujo, až pedaju kvitki k nej, ktere žaži v rukama.
2: Hej, sy nas raniva. Njame žoš cevo po tvojej voli nikakke kvitki vrtagaš. My kvitki mame teke živienje. Nie widzisz, aż nie to kszawimy?
0: Ach, jemine, ja kszawim!
3: Hej, ty tola nic!
2: My kszawimy, my!
3: My kszawimy, my!
2: Gledaj, se nikotary z naszych głowicką rozwodzywa.
0: To nie som krzywa mis jano kwitki za zagrodku princesni.
2: Nie płakaj, ja jadno je tak, gaż rozwodzysz kwiszonku, pytom bierze z niej kszawna rozlinowa mieska. Smyga Janowo zele, gaż wetczipujesz kwiszonku, a ju z wolejom przylewasz, a do swinska stajisz, pyn masz za po tyżinu krzasny cerwin wolej. Ten pomaga przeszywo ranam, a tej z naszych kwiszonku, jo gojaskich sredk, abo medycyny, przy tużnych dniach, a cyni uczobu zase wiasowszu.
0: Pytakem, z czo wesebne kwitki, to burza se princezni spodobasz. To musim net teke starce ulicuvaš, všako sama zela zbira. Znaš vas teke južo znajo? Smejim vas veto do zagrodki princesni sajžaš?
2: Jo, šako znajoš, ved žincajš nego dnja, gejecu mec Janovega zela.
3: Jo, šako znajoš, ved žincajš nego dnja, gejecu mec Janovega zela.
1: Na to sajži Malenka Janove zelo dvimoko do peska. Vena jo ceve glucna pše svoj kraljovski grot a pišnu zagrodku za princesnu. Doma ulicu jo potom cevej familii vo živnej rostlinje, kateraž kšavi a mateliko gojeceje mece.

0: Przed 3 letami ja startował predne zorjaletnik, ta mogu dorostczane imerzivnie uknuć dolno-sarsko rec, ja seš njasec otrajo kužde kurs vetpovina redonja s kužde žen zmaka dešnje v recnem gnezdže na zaživic dverje, a teke duce su vetsvuhaju se rec vetmamina recnih pejedarjo. Kejnc junija zakonce jo ninto južo češi letnik svej kurs ferie cakaju, a kurziste stupaju dalje po svejih živinskih drogach. Kak te sledne mjasece su byli, to jo naša reporterka Štefani Krautzoid skeniva vet zorja trenarja Peča Čužinskiego.
1: Se skurec nauknuš na imazivne pat, to znajome ze žišunju a šulu. Principio, až uknice tak wiele togo seskiego slyše, až veni malcne sibie přisveje turec. To teke jo jaden princip, kenč prakticiruju ve dešnje na zaževic dvelje, žož zorjaki maju svejo ricne gnezdo. Ale imezija přes přisuchanje nio jadnučka droga uknjenja u, kroni pič šižinski. Ben teke jo ricne trina u.
2: Ta uzba plana z jo umieni formelna, ja se myslim, ako ve šuli, jo inakša pičku, a zo tam nie mamy niekakie knigły albo zeszyłk, a nie ziomy tak wielgin z tym. Planas to jest dość intensywny kurs, tam każdy dzień 6 sztundów, a to groni, aż my mamy czas za naprawdę szakę aktivity. Ten fokus leży na tej konwersacji, albo my rozumiemy, co my wiele pojedać, a to jest to najważniejsze, aby te ludzie naprawdę se czuli, nie mieli żaden czach, a my gali pojedać. A to pisanie przyjdzie, akle pyździe pićku.
1: Cíl jo, až absolvente a absolventky zoja projekta na kencu utvarijú sveje ricne znaša. Koncept jo, až neperej stoje selske zuki v fokusu.

0: pyn żądali.
1: Wiele takie lasujemy, a mamy szakę, a piszemy, a za to pyn przybiera, a za to pyn sobie takie złucujemy na szaki part.
0: Na końcu mają zolejki przepytowania. Te se stanowy witaj centrum je. Przeszteki krytnu swój certyfikat. Przeci pyni wuje, kiedy su dojśpili. Szukny su deje doprejka przyszli, kroni pieć czerzyński. Ninto mają teke cano nabilem, co szweni mygu. Takie nieco myżo teke byś interesantne za żylodawaja. To plaszy konkretnie za selskie instytucje. Szak jo radny żyl obżylniku już przystajony w selskim poleńskim swieszy. Za nich funkcjonują te zoja ako dali kublanie.
1: Sobie myśmy mieli takie styrioch wetserskich instytucji ludzi wetpesłanych, a zo te ludzie budupy nadalej tam wzięłaś, a zo dwie zisiołnicy, a dwa domowinaria.
0: Zoje projekt bierze, a jo atraktywnie za tych, kiedyż krzyje sesku riec nauknusz. To se teke pokażą w Litzbach obszilniku.
1: W tej sezonie, w tom lietniku, myśmy mieli na przodu wielką grupę, tam ją zachopiło 14 ludzi, na końcu ją jano 13 ludzi wystało dla zieła. Jedna parszona ją ten musiała pićku jest niej końskie tołaś. To jest największa kupka była do tych miast.
0: Każda sezona jo hynaksza. To nie plaszy jano za Litzbu obszilniku. Gdyż pić szyżynski glida slidk, co jo by wyraż ten raz?
1: Ten uliet jedny tydzień, ci dny we Pelskiej, Łagoje, tam to ten wieraż, aby gronił lotokaszpen, my żomy wszykne gromazie, jedny czas mieś, a z jazoru kupaś, wandrołaś, a se wiepsi tom wiele serskie se rozgraniać lotokasz, to już ten z jedny miasec, a ten każdy myżo już pojedać, a to jo na przodu jedny czas a iści takie na przodu przałapen imerzja, że już te ludzie ci dny są cały czas gromadzie.
0: Ako w każdej konstelacji dają wierażki, a znasz takie mini optymalne fazy?
1: No i to największe upominanie, jo, aż ta grupa, te obzielniki są na wszakich niłołach, we trzogu zachopienka, a pen aż do końca. A to jo upominanie, jak myżesz tu uczbu tak wiaść, aby nie była cusieżka za te ludzie, jako niamgu tak derje, ale takie nie była westudna za te ludzie, jako mygu już owieli derje.
0: Pla zoju glidaju kradu na to, aby sweju koncepciu przymierili do nejtejśnym nazgnieniam. Takie pić Szerzyński bużo se dali kublasz nento we feriach.
2: Co szukno su zorjaki weslidnych rzasych miasecach na andali, to jo Stefanie Krautzoid za was uzgeniwa.

0: Heiko Koselj przytelefonuje, wynio starszy na pijedar Dolnosaskiego gimnazjuma, a coraz usy we szuli zmakali dzwonki żywowej kubki starszejskiej konferencji, a dzwonki kubki serskich kubańskich ekspertów. Kto są dzwonki starszejskiej konferencji? To musimy się przedstawić. Kto pak są serskie kubańskie eksperty? Heiko, nie pierwszy raz dobry dzień.
1: Dobry dzień. No, serskie kubańskie eksperty to są ekspertki a eksperty od nas Serbów, które są się w swoim powojennym żywieniu intensywnie ze skupaniem zabierali. Były się ceptarie, ale to są takie ludzie, którzy żywali na przykład w Witajecentrumie albo Plan ABC. Z tych kresów przyjdą nasze serskie kubańskie eksperty.
0: Dla czego szczonin to się zmakali? Wo co miowe gwonem to grono było?
1: No nasz zamiar jest przecy wzmocnienie serskiego profila Dolnoskarpskiego gimnazjuma. Tam gasmy starszych, a takie uchników przeseli, że przed dwiema letoma narażenia, zapominania zapodasz, to są oni takie cynili, do gromady mamy. Abośmy mieli 6 a 7 rzeczy takich narażeniu. Nitkośmy zase, bo dwiema litoma tu możność dali zase nowe narażenia cynisz. A nitko, że o to, ażbyśmy te narażenia spytali realizować. A cesta jest tak, aż trzebamy za to partnerów dla knieżactwa, albo w ministerstwie, albo w szulickim amcie. A wczoraj wiacośmy się przeprosili decenentku miasta Koszybos, to jest Knieni Bele, ona jest decenentka, zakupanie w mieście Dokulasz i o miasto Noszaka, naszego Dolnoserskiego gimnazjum.
0: Która tema stojała w sredziszczu? Zawiście, co takie pojedali w Ucpie, w Witaj, w Bilingu, a nie Ucpie na Dolnoserskim gimnazjumie?
1: To jest przełe. Dokulasz tam mamy momentalnie na przodu wielkie problemy. Ta bilingualna Ucpa se za ten wielki part nie może realizować. Mamy jenoś jeszcze małe zbytki bilingualnej ucpy, a dlatego jest ważne, aż ten projekt, kiedy się nie to zachopi na Bramborskie Technicznej Uniwersytecie, ukupowanie serskich ceptarów, aż się to realizuje. O tym jsme tak powiedali do kolaż, takie miasta Koszybos obitują jeden stypendii za ludzi, którzy na serskie ceptarstwo w Zymkomerowie Koszybosu, a po takie w Lipsku studiować. O to z tym stypendium jesteśmy intensywnie pojedali, dokolaż tam jest miasto Koszybos, jakie na nasze narażenia jeszcze raz smiernice zmieniło, a polepszyło. To tylko ma jara dobry niveau, a wszystkie nasze życzenia, co się tam realizowali. A pon, gdyż pojedamy w bilingualnej ucpie, jo, jsme tak z pomocą ABC informowali, jakie ucpne materiale my zawsze mamy za bilingualną ucpę, a tam jo, ten poskyt dość solidny. A potem také jeszcze raz analizowali, kto od tych ceptariów, które momentalnie na Dolnoserbskim gimnazjum żywają, to od tych ceptariów raz cenił tak ukupowanie za bilingualną ucpę. A to musimy gronić, aż szakorakie są przed letami, tak ukupowanie cenili z tymi ceptariami, musimy jeszcze raz powiedzieć, ewentualnie mogą dzwonić zase aktualnie bilingualnej ucpy sobą statkować.
0: Po takim, co przyszli do predka, z co byli spokojni?
1: No, gdyż gledajemy na krytyczną sytuację na naszym gimnazjum, jeśli żołowo bilingualnej ucpy, albo takie w ucpy za mamino rycnych uchników, tam momentalnie nie możemy spokojni być, ale wierno jest takie, aż cołaśmy szakorakie krzaczyny do predka przyszli. Byście to jest produktywne, zgromadne żywo, a ja się takie wiaselim, aż ta decenenta już nie byle ze Skoszybusa, jak nam przyszła. Ale takie do tego, że kniez Koch ze Swokresa Szprywanesa albo knieni Nix z ministerstwa, ta dyskusja ze z tymi zagranitymi, ta poprzałom dere beży, dokąd myśmy jako starsze przed co jasne gronili, aż my jako starsze nie przyjrzymy jako przosarje, a po przosaryki, ale nasze przało jest gwarantowane w zakładnym zakoniu, tam jest jasne gronione, aż starsze mają prawo definiować kupowanie swoich sił.
0: Goni Heiko Kosel, wynio starszy na pijedar Dolnoserskiego gimnazjum, a coraz usy tam zmakali dzwonki żywowej kubki starszejskiej konferencji, a dzwonki kubki serskich kubańskich ekspertów. Učebne žek, až što nas informirovali, a dali veli uspeha.
1: Likom se, na zase slišanje.

0: Mie kateriš, co nam ninto naš menjovednik rozjasniš, jo zase vesebne, snaš sem usliša, až njama serske karenje, ale nimske, ale ja ga se nje uznajom tak, ako naš eksperta, po takem šepadajom jomu mikrofon.
1: Mienja ujasnjone. Wet naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Wurmlak. Wurmlak jo wjas plas wega komorowa, to mie klince żjuno, a nimska wersja wurmlage nic mieniej. Znaś bóżo szogronisz, to mie jo zawies czy nimske, a drugi luże znaś mysle, to mie klince tak żjuno, to musi być serbski. A obaj ma też pszawie aż do wiestego miera. To mie jo kombinacja nimskiego ze serbskim słowom. To serbskie słowo jo wuk, to widzimy w najstarszym pisnym dokładzie z Rejowieka kęcz klince wurmluge. Co dla ten u jo se zmienił do a, to jo komplikowane pszaszanie. Zajmniej pak jo prijetne słowo, kotereż jo nimski wurm. A z tym słowom su pominili nic jano użeńc, ale teke uż a szykne druge zwierjeta, kataryż łaze. Każ na przykład myslisz o se na znaty lindworum z bajki, to ga nie jo użeńc, ale wielicki reptil. Nie wiem, lec masz o łuk połnych użu a użeńcu za rietne przedstajenie, lec taka bildka, taka wiec se wam spedaba. Ale za zdaszim tak jo raz niega było. Żynca pak tamniejszy luk zawiesczy jo ususzone albo meliorirowane, ako my moderne luże koronimy.
0: Kita Krzyżanka, co słyszeli mieniowiednika Serbskiego Instytuta na internetowym portalu dolnosarski.de Serbskiego Instytuta Myrzeszoteke w oszyknych tych mieniach szaka cytaś, ako Kito Krzyżank o przy nas rozkładują za dwa tygodnie, buża zase na ryzie.

Ten tyżeń nasza muzyka tyżenia stojowa pod znamieniem dnia namarniku. Ten se wytmio każde lito 1-20 junia, każde lito maju przytom jedno wesepne moto za ten żyn. 2006-2020 joto my niasome svetowe wikowanie, my niasome rizika. Nasz żyncajszny spiół pochada od czeskiego spiwaria a pisaria songu Vladi Gryc. Tekst, czy jego spiwa se gronim ja se drugim. Oceanoju se cas nie minio, win spi dali we żwałach, win jak szajżojski kasz pet swiet. Ocean znajo swoje drogi, win wie, kaki jo był swiet niega, co się raz zeł, nie dajo żadnie więcej sletk.

Aż kiewietki mogą pijedasz, a mają głos. Ja za drugim to już żynca u nas uzgeniwa, mała malinka. Senażiam, aż ja se wam żynca iż na ulicy łańko spodobało, lubisz iści, mniejsza sederie, a przełżą jasowe kęc tyżynia.

To je žinca Jelgin Vesibn Žen za 12-letnik na Dolnosarskem gymnaziumje. Žinca vedpodnja dostanu abiturientki a abiturienty sveja abiturne opisma. S tym se zakoncuje jaden živinski vetresk a nu žurija s vedceniu modostnym. Ako jo nam gronju šulski vednik Matias Kutke maju letoso dogromade 1,5 abiturientku a abiturientu. Svetosny program su przygotowali ze szulskim chorom a dalszymi muzykowymi przynoskami. Najlepszu abituru z tej złożywy dwie uknice z przereską w 1,3. Wyganio, co my o tak na to gledasz? Kto jony to najlepsza, albo kto nie o tak dere obsojał swoją abituru? Ale ten letnik nie o nin to po nutach, cendurach taki mocny, ako drugie letniki na gymnaziumie, kroni Gutke. To nie de ich wetczaszysz, zmużnie pokrzacowasz ze swym ukubanym albo studiumom, albo z tym, coż mają mimo tego w żywieniu predk. My na każdy pat uczabnie gratulujemy.

0: Nie mamy nikakie knigły albo zeszyłk, a nie ziomy tak wielkim z tym. Plan to jest dość intensywny kurs, tam każdy dzień 6 sztundą, a to groni, aż my mamy czas za naprawdę wszakie aktivity. Ten fokus leży na tej konwersacji, albo my rozumiemy, co my wiele to jedaś, a to jest to najważniejsze, aby te ludzie naprawdę ceculi nie mieli żaden czach, a my gali to jedaś. A to pisanie psizio, akle peździej pićku.
1: Ciljo, aż absolwenty a absolwentki zoja projekta na keńcu utwariju swoje rycne z nasza. Konceptio, aż nieperej stoje selskie zuki w fokusu. Pyn, żo dali.
0: Wiele takie lazujemy, a mamy szakę, a piszomy, a zo to pyn psibiera, jo? A zo to pyn sewiemy takie zwucujemy nasza kipart.
1: Na keńcu mają zoriaki przepytowania. Te se stanowe witaj centrum je. Czy stekę krótną swój certyfikat? Przeci pani wuje, kiedy su dojśpili. Szukny su deje doprejka przyszli, groni pieć czerzyński. Ninto mają teke cano nabilem, co szweni mogu. Takie nieco myżo teke byś interesantne za żylo dawaja. To plasi konkretnie za selskie instytucje. Szak jo radny żyl obżylniku już przystajony w selskim poleńskim swysze. Za nich funkcjonują te zoja, ako dali kublanie.
0: Sewiemy, myśmy mieli takie styrioch wetserskich instytucji ludzi wetpesłanych, a zo te ludzie budupy nadalej tam wzięłaś, a zo dwie zisiołnicy, a dwa domowinaria.
1: Zoje projekt bierze, a jo atraktywnie za tych, kiedyż krzyj sesku riec nauknusz. To se teke pokażą w Lidzbach obszilniku.
0: W tej sezonie, w tom lietniku, myśmy mieli naprzodu wielką grupę, tam ją zachopiło 14 ludzi, na końcu jo jano 13 ludzi wystało dla zieła. Jedna patrzona jo ten musiała pićku jest niej keńskie tołaś. To jo największa kubka była do tych miast.
1: Każda sezona jo hynaksza. To nie plaszy jano za licbu obrzyjniku. Gdyż pić sierzyński glida slidk, co jo by wierasz ten raz?
0: Ten uliet jedny tydzień, ci dny we Pelskiej, Łagoje. Tam jest to ten wieraż, aby gronił latokaszpen mymy, że my wszykne gromadzie riedny czas mieś, a se jazoru kupaś, wandrołaś, a se wie przy tom wiele serskie se rozgraniać latokasz. To już ten jedny miasec, a ten każdy myżo już pojedać, a to jest ten naprzód riedny czas, a iści takie naprzód przałapen imerzja, że już te ludzie ci dny są cały czas gromadzie.
1: Ako w każdej konstelacji dają wierażki, a z nasz takie mini optymalne fazy.
0: No i to największe upominanie z bio, aż ta grupa, te obzielniki są na wszakich niłołach, we trzogu zachopienka, a pen aż do końca. A to jo upominanie, jak my żeż tu uczbu tak wiaść, aby nie była cusieżka za te ludzie, ako niamgu tak derje, ale takie nie była westudna za te ludzie, ako mygu już owieli derje.
1: Pla zoju gledaju kradu na to, aby sveju koncepciu przymierili do nejtejšnym nazgnieniam. Teke pič Žežinski bužo se dali kublaš nento ve firiach.
2: Co všechno su zoriaki ve slednych žasež miasecach na andali, to jo Štefani Krautzojt za vas uzgeniva.

0: Mie, kateriš, co nam ninto naš menjo vednik razjasniš, jo zase vesebnes, naš sem usliša, až njama serske karenje, ale nimske, ale ja ga se nje uznajom tak, ako naš eksperta, po takem šepadajom jomu mikrofon.
1: Mienja ujasnjone. Ved našego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Wurmlak. Wurmlak jo wjas plas vega komorowa, to mie klince żjuno, a nimska wersja wurmlage nic mieniej. Znaś bużoszo gronisz, to mie jo zawiesz czy nimske, a drugi luże znaś mysle, to mie klince tak żjuno, to musi być serbski. A obaj mate ich pszawie aż do wiestego miera. To mie jo kombinacja nimskiego ze serbskim słowom. To serbske słowo jo wuk, to widzimy w najstarszym pisnym dokładzie z Rejowieka, kęcz klince wurmluge. Cokodla ten u jo se zmienił do a, to jo komplikowane pszaszanie. Zajmniej pak jo prijetne słowo, kotereż jo nimski wurm. A z tym słowom su pominili nic jano użeńc, ale teke uż a szykne druge zwierjeta, kateryż łaze. Każ na przykład myslisz o se na znaty lindworum z bajki, to ga nie jo użeńc, ale wielicki reptil. Nie wiem, lec masz o łuk połnych użu a użeńcu za rietne przedstajenie, lec taka bildka, taka wiec se wam spedaba. Ale za zdaszim tak jo raz niega było. Żynca pak tamniejszy luk zawieszczy jo ususzone albo meliorirowane, ako my moderne luże gronimy.
0: Kita Krzyżanka, co słyszeli mieniowiednika Serbskiego Instytuta na internetowym portalu dolnosarski.de Serbskiego Instytuta Myrzeszoteke w oszyknych tych mieniach szaka cytaś, ako Kita Krzyżanka u przy nas rozkładują za dwa tygodnie, buża zase na ryżę.

Ten tyżenio nasza muzyka tyżenia stojowa pod znamieniem dnia namarniku. Ten se wetmio kużde lito pisza 20 junia, kużde lito maju przytom jedno wesebne moto za ten żyn. 2026 joto my niasome svetowe wikowanie, my niasome rizika. Nasz żyncajszny spiół pochada od czeskiego spiwaria a pisaria songu Vladi Gryc. Tekst, czy jego spiwa se gronim ja se drugim. Oceanoju se cas nie minio, win spi dali we żwałach, win jak szajżojski kasz pet swiet. Ocean znajo swoje drogi, win wie, kaki jo był swiet niega, co się raz zeł, nie dajo żadnie więcej sletk.